wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: ruskimi demokratycznymi strukturami rozmawiał kierownik organizacji Paweł Stankiewicz.
1: Białorusom migrantom zwrócili uwagę na retywilizarne nasz taki plast i kultury i prosta ludzi, jakie żywą tu na Białostoczynie, to białoruska to jest naś. U tym liku my przyciągnęli uwagę i oficer Świetlany Cichanowskiej, jaki regularna nasz taki przyjeżdża do nas, czy na festiwal, to taka ci prosta na różne sustrecze i pozumowne tak samo patrymywanie nas i ogółem białoruską mniejszość u naszych rozmowach z miastowej władzy.
0: Powodnie Paula Stankiewicza za poprzednie gady Fond Tutaka stał organizatorem szeregu znacznych białoruskich kulturnych podziei na Podlaszcze, wśród jakich festiwali Tutaka i Słońce Graje, edukacyjne programy dla młodzi, dyskusyjne sustrecze, koncerty i gromadzkie inicjatywy, jakie sprzyjają zachowaniu białoruskiej kultury i umacowaniu związków pomiędzy Białorusami i Polską. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com i u naszych socjalnych sieciach. Czerwony informacyjny wypusk prac chodzi.
2: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, асабліва на ўсходзе рэгіёну, на захадзе магчымыя ападкі, але толькі вечарам. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, падае вецер заходні ды паўднёва-заходні, слабы 1-2 метры на секунду, у парывах да 5-6, тэмпература днём 24-26 градусаў.

0: Жыхары і госці Беластока маюць магчымасць паўплываць на выгляд гарадскога календара на 2027 год. У горадзе стартаваў фотаконкурс, у межах якога арганізатары шукаюць найлепшыя кадры, што паказваюць Беласток праз паўсядзённае жыццё, эмоцыі і непаўторную атмасферу. Ініцыятыва адкрытая для ўсіх, хто хоча падзяліцца сваім поглядам на горад і яго прастору. Пра конкурс кажа намеснік прэзідэнта Беластока Рафа Рудницки.
1: Produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko Białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białostok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie. Będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim, by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
2: Ze swojego boku udzielnica prezkonferencji wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Agnieszka Brulińska-Skarżyńska rozpowiada pro detali udzielu w konkursie i jego znaczenie dla rozwoju kulturnego udzielu garadżan.
3: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powoła oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując, czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto, dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca, albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii.

0: станція. Сямятичи. Кобрень. Високая.
1: Яно-Подляшський.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Jak okazuje się, ponieść historię nie tak prosta, a drogą i dorożek bywa i dowoli bahata. Chociaż wielmi mnoga zależy od samej krenicy, ale tak sama i formatu historyka. Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami. Pod takim zagałołkam przeszła sustrycza u Centry Prawosławnej Kultury u Białostoku. Gościem był niezależny dośledczyk, historyk, jaki zajmuje się ranniej historii Polszy, Jarosław Jachajła. Jego dokład był krótkim, ustupam do knihy preświeczonej temie Lechi i Lechitał, a siądnia profesor Jarosław Jachajła zjawiaje się gościem pieredaczy My Baczym, na jaką zapraszają Ula Szmulko-Lejzorko.
2: My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.
3: Słuchajcie tego sieniecznego dokładu, doszło do wysnowy, że to jakby historyk, wy jak historyki, majecie taką machczymaść, kap wandrować po tej historii własnymi, można skazać, dorochami, prawda? Bo tu na tych sustrzeczach przychodzi wielmi mnoga różnych edukowanych ludzi, jakie ja mają swoje poszuki historii i aprawdwania tego, co było. Nie jak tak, ale właśnie tak pośle sioniecznego dokładu doszło do wysnowy, że te wędrówki po historii jość wielmi składane. Ja i tak samo jak wy, zdaje się, skazali na papierę dni swojej sustreczy, uzależnia się od tego, na jakiej krynicy spasyłajesz się, taki borsz mi już można w obraz historii jakby ubaczyć, jak to wygląda.
4: Pani redaktor, bo to jest właściwość historii, to jest właściwość czegoś, co już było. Gdy pani spojrzy za, powiedzmy, miesiąc na tę rozmowę, którą teraz toczymy, i ja spojrzę na nią, też możemy ją różnie widzieć, no różnie tak. Zapamiętać, różnie będziemy o niej mówili, bo jesteśmy różnymi ludźmi, bo inaczej to percypujemy, odbieramy, przeżywamy. I tak naprawdę to, i tak samo jest z historykami. Każdy z nich ma tekst źródła historycznego, ale każdy go filtruje przez to, co wie, czego się nauczył, co zrozumiał, co skojarzył, jakie książki przeczytał, może nawet jakie bajki, jakich bajek słuchał w dzieciństwie. To wszystko ma wpływ na to, na sposób, w jaki on patrzy na ten tekst i na to, co z niego odczytuje. I dlatego tak różne są te narracje, które tworzymy, i tak różna jest treść tych narracji. Pani po przeczytaniu tego wszystkiego, co przeczytałem ja, bez dwóch zdań, stworzyłaby zupełnie inną wypowiedź o innej treści. No niestety tak to jest w ogóle nie tylko dlatego, że mówimy o przeszłości odległej 1000 lat od nas, tylko tak jest w ogóle, gdy mówimy o czymś, co już minęło. Po prostu to już minęło i dostępu do tego nie mamy. A staramy się coś powiedzieć, staramy się ponazywać, zrozumieć. No niestety, to jest tak naprawdę świadectwo chwili, w której rozumujemy i formułujemy swoją wypowiedź. To jest świadomość tego momentu, a nie świadomość o tamtym czasie. A nie jakby nie mamy dostępu do tamtej rzeczywistości, bo ona już minęła, tak? Zamknęła się. Mm-hmm. Niestety.
3: No tak, a skażycie, bo tutaj wy tak sama uczas dokładu pokazywali karty i tłumaczy mi na snowie kart różne ja padziei ważne ja dla historii sioniecznej Polszczy, tak? I nie tylko Polszczy, ale i sąsiedzią. Jak to się formirowało się? Skażycie ci miejsca na przykład dla człowieka nawet zaraz jość na waszym domku, no właśnie to jest miejsce u historii, to jest, kiedy człowiek był konkretna, nie wiem, to jest plemię, na tej ziemi, to jest na tej... To jest ważne, nie znają, takie składa się dla mnie, taka składa się refleksja.
4: To znaczy, no dla historyka jest strasznie ważne, tak? Kto z kim walczył, dlaczego walczył, jak się nazywał, jak nazywali go przeciwnicy, czy się porozumiewali w takim, a nie w innym języku. Te kategorie, które dzisiaj odchodzą powoli do przeszłości, bo mamy Europę, mamy globalizujący się świat, to jest jakby rzeczywistość, no, 2026 roku. Natomiast ta wcześniejsza, jeszcze całkiem niedawno, jeszcze 50-100 lat temu, nawet 50, 70 lat temu, to jest rzeczywistość podziałów, różnic, gdzie no, identyfikacje etniczne były bardzo ważne. One dla ludzi kiedyś były naprawdę, naprawdę mega ważne. To za to się oddawało życie, za to by móc mówić po polsku, czy myśleć po polsku, za to się oddawało życie. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, tak? Ale kiedyś było inaczej. No i my sięgając do tej przeszłości, czy pisząc o tej przeszłości, no piszemy, staramy się dotrzeć do właśnie tych kategorii, którymi się tamci ludzie posługiwali. Mówię, staramy się, bo nie docieramy. Oczywiście nie docieramy, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, tamta przeszłość jest zamknięta. Ale próbujemy poznawać tych ludzi i myśleć właśnie ich kategoriami. A w ich imaginarium kategoria tożsamości narodowej, to co my dziś nazywamy tożsamością narodową, była bardzo, bardzo cenna, bardzo, bardzo ważna. No to jest nieprzystawalne zupełnie do dzisiejszych czasów, kiedy właśnie mówimy o Europie, świecie, ale no jeszcze niedawno byli badacze, którzy uważali, że naród jako kategoria, jako pojęcie, to nie jest wymysł rewolucji francuskiej i przełomu XVIII i XIX wieku, to nie jest nawet, jak ja uważam, koniec średniowiecza, czy tam powiedzmy rozwinięte średniowiecze, tylko był taki człowiek, nazywał się Benedykt Ziętara, profesor, główny nurt nauki Polski, który twierdził, że od kiedy istnieją narody? Pani redaktor?
3: XIX wiek?
4: Narody są wieczne, jego zdaniem. To jest tak zwana perennalistyczna teoria pochodzenia narodu, czy istnienia narodu, już tej chwili nie pamiętam. I w myśl tej teorii narody istnieją od zawsze. Tak? Od zawsze ludzie się identyfikują jako pochodzący od tego i tego, więc narodzony z tego i tego, więc można powiedzieć narodu takiego i takiego, tylko zakres tego pojęcia się zmienia, tak? Od XIX wieku mamy także wszystkie klasy społeczne, wcześniej rycerstwo, dynastia, czy szlachta, dynastia, a jeszcze wcześniej to były prawdopodobnie jeszcze węższe grupy, ale właśnie w myśl tej teorii Benedykta Ziętary już wtedy istniały, więc wtedy to były tak ważne kategorie, dzisiaj już nie są. No, my starając się dotrzeć do tych kategorii, tak jak powiedziałem, no staramy się operować, wniknąć w tamten świat i operować jego pojęciami. A tam pojęcie narodowości, czy przynależności narodowej, tożsamości narodowej było ważne.
3: No, właśnie tutaj prachetę mnogo gawarzyli, prachetę japaniacia i rozumienie tachczasnych ludzi. A jeszcze chciałabym spytać, na przykład, właśnie ten sposób dumania, jaki wychodzi ci jakby pierwsza dać dla współczesnego czytelnika, on będzie bardziej zrozumiały dla starszych, a młodszych pokolenia, dla kruchu historyków, nie wiem, edukowanych, czy hobbystów, jak na to gledzicie?
4: Starsze pokolenie myślę, że nie, dlatego, że starsze pokolenie jest ukształtowane w pewnym paradygmacie myślenia o przeszłości i tam tych kategorii, tych pojęć, które ja przywracam pamięci, czyli pojęć Lachy, Lechici, nie ma. To są ludzie, którzy ukształtowani w czasach, kiedy te kategorie etniczne, te etnonimy, te treści, które stały za tymi etnonimami, były wyrzucane, wypierane i te osoby jakby no... nie, mówiąc już wprost, tak może trochę nieładnie, tak niewyuczone, niewyedukowane, po to nie sięgną. Natomiast z młodymi ludźmi, bardzo młodymi ludźmi jest zupełnie inaczej. Tutaj widać zainteresowanie, ponieważ tutaj no, ta edukacja jest może bardziej swobodna, albo może ludzie są bardziej, nie wiem, ciekawi, zainteresowani. W każdym razie no, wśród młodego pokolenia widzę zainteresowanie tą problematyką. I tak jak czytam komentarze pod filmami wideo gdzieś tam na YouTubie, czy jak widzę no, moich rozmówców, ludzi, którzy pytają, czy kupują książkę i podchodzą, proszą o autograf, to widzę właśnie bardzo dużo młodych ludzi, po prostu ciekawych tego, jak było, może nie to, że jak było naprawdę, bo tego nie wiemy, tak nigdy się nie dowiemy, bo nie byliśmy w tamtych czasach, w tamtej rzeczywistości, ale no właśnie, jak można inaczej spojrzeć na tę przeszłość, niż patrzy się w głównym nurcie nauki polskiej. Tutaj są pewnego rodzaju braki, pewne rzeczy są wypierane z pamięci, są usuwane, to jest trochę tak jak z psychiką człowieka. O pewnych rzeczach chce pamiętać, o innych rzeczach nie chce pamiętać, a jeszcze o innych w naturalny sposób zapomina. To jest zaskakujące, ale tak samo jest z wykładem historii Polski, z tym, co mamy napisane w podręcznikach. Tu też nastąpiła selekcja. W psychice człowieka to jest naturalny proces. W przypadku no, podręcznika no, to naturalny nie jest, tak? Bo ktoś decyduje, że coś umieszczamy w nim, a coś nie, ale jakby no, sprowadza się do tego samego, tak? Coś, o czymś pamiętamy, albo nie. I tak samo tutaj, coś zapisujemy w podręczniku jako przejaw naszej historii, naszych dziejów, naszej przeszłości, albo nie. To, czym ja się zajmuję, to tak naprawdę jest właśnie ta cząstka pamięci, która została wyparta. Wyparta, to znaczy nie umieszczona w podręcznikach historii Polski, ale obecna w tekstach źródeł historycznych, bo ta nomenklatura lechicka, ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? My mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Mm-hmm. No tak, mam pan rację. Czemu dla was było tak ważne ustalić, no bo wy tutaj patrzyli ad sama hasłowa Lachy i Padlasza, czyli można wskazać, to wy patrzyli samej Asnowy, jaka była etymologia tych dwóch słów, a te Heta chyba wyszli, tak? Czemu, jak raz Heta było dla was takie jakby, no ważne, jak jeszcze Heta nie przydać?
4: Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo to jednak było nie po polsku, prawda?
3: Tak.
4: Ale myślę, że zrozumiałem. Znaczy, no to było ważne dlatego, że no taki, że każdy wyraz to jest też świadectwo przeszłości, że on niesie z sobą, zawiera w sobie jakąś informację. Jeżeli jest odpowiednio stary, no to ta informacja też będzie stara. Takie nazwy, nie tylko krajów jak Podlasie, ale też i miast, one niosą w sobie właśnie jakąś informację historyczną. No i taką informację też niesie nazwa Podlasie i stąd warto się jej przyjrzeć, przeanalizować, spróbować zastanowić się nad tym, jaką wiedzę stricte historyczną możemy wynieść z tego, że taki toponim istnieje.
3: A wy tak samo chowadzieli prawa młodych ludzi, to już opuśćnie pytanie. Chowadzieli prawa młodych ludzi, czy nie macie urażenia, że to właśnie zaraz tak samo mają taki czas, kiedy można skazać niektóre rzeczy, paniacia są przykodowywane. Rozumie pan, o co chodzi?
4: Tylko końcówkę, więc poproszę.
3: A, no właśnie, bo tutaj pan wspominał o młodym pokoleniu i nie ma pan takiego wrażenia, że teraz też jest taki czas, że niektóre tam pojęcia, czy tam, no są po prostu przekodowywane, no nie? Przebijane, właśnie.
4: Nie, no oczywiście, że tak. Tak, są przekodowywane, jak pani redaktor powiedziała, oczywiście, że tak. Ale to jest naturalne, to też, no można oczywiście pomstować na różnych ludzi, którzy być może nawet robią to celowo, ale prawda jest też taka, że język w naturalny sposób ewoluuje, że te terminy, którymi się posługujemy dziś, one 100 lat temu mogły mieć inne znaczenie. Semantyka mogła być naprawdę zupełnie różna. Za 100 lat też raz to też może być inna. Tutaj dobrym przykładem może być na przykład słowo tolerancja, prawda, które dziś no, idzie w kierunku, znaczy jakby niesie z sobą treść, którą można interpretować jako no, aprobuje, asymiluje pewnego rodzaju, no nie wiem, postawy, zachowanie czy słowa przekonania. Ale etymologia tego wyrazu łacińskiego tolero to nie jest aprobuje, akceptuje, tylko cierpię, znoszę. Tolero po łacinie to cierpię, znoszę, prawda? Jak bardzo się zmieniło znaczenie słowa tolerancja. To nie jest cierpienie, to jest znoszenie, jak kiedyś, tylko to jest jakby no, akceptowanie, nawet afirmowanie w pewnym momencie, tak? Kiedy mówimy, że coś wymaga tolerancji, tak? To tak jakbyśmy mówili, że no, wymaga przyjęcia, tak? No może nie afirmacji, ale przyjęcia co najmniej. No to jest jakby niezgodne z etymologią słowa, ale jednak no, taka jest współczesna treść, w takim znaczeniu się tego słowa używa. Czy to zostało przekodowane celowo czy niecelowo, nie wiem, no, ale no, być może, jeżeli nawet, no to może nawet nie było to potrzebne, tak, bo w naturalny sposób to słowo też by zmieniło znaczenie i może by właśnie ewolucja zakończyła się tym, czym się zakończyła.
3: No to w ogóle można powiedzieć, że czasami używamy pewnych pojęć i w sumie nie mamy nawet świadomości, co tak naprawdę stoi za tym pojęciem. No do takiego punktu można dojść.
4: Tak, no można. Drugim takim przykładem niech będzie słowo radykalny, prawda, no. To my rozumiemy to słowo jako skrajne. To jest najczęstsze rozumienie słowa radykalne. A etymologia od łacińskiego radix, korzeń. Czyli radykalne to ukorzenione. Coś, co ma korzeń, tak? To jest radykalne. Znaczy był kiedyś dawno, dawno temu, tak? W łacinie klasycznej, może średniowiecznej, nie wiem. W klasycznej na pewno. Więc tutaj widzimy, no, jak bardzo to słowo zmieniło swoje znaczenie, tak? No to jest po prostu, no, naturalny proces. Nic na to nie poradzimy. Taka jest właściwość umysłu ludzkiego, czy psychiki ludzkiej. No i trzeba to przyjąć, tak?
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.
3: Dziękuję za rozmowę. Gościem Piedadaczy My Baczym był profesor Jarosław Jachajła, historyk, śledczyk niezależny, jak podkreśliwa, jaki zajmuje się ranniej historią Polski. A z wami była Ula Szmulko-Lejzorko. Dziękuję za uwagę.
2: My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.

0: Tak jak powinno żyć i tkactwo, nie tylko być muzejnym eksponatem, no trzeba obnowlać i technikę tkacką, uzory tyje, się wymagają wielkiej pracy.
1: Mój pradziec żył tutaj, w Miedwieżykach. I potem moja babka była w Miedwieżykach,

0: Mój dziadek żył na Gołbowszczyźnie i oni poznakomili się i pobudowali chatę w Rohacz.
1: Miejscowa życharka Rohaczów Marta Bajko zladzila wystawę ruszników i tkackich stanków u siebie na podwórku.
0: Ja jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy taki coś naturalną. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wyrnąłeś do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty budesz robotę? Ja mówię, że budu tkaty. I tak teraz zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też to u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znam, z kiedy to przyszło. Ja сказала, я буду ткати. І я мовлю, поїду я, хтось мусить показати, як то робити. А мені тут баба Юля каже, ай, ну, що ти видумала, ти не будеш, ай, кінь, то дурно, але застав. А я мовлю, ні, буду ткати. Я поїхала на такі варштати, мені навчили там снувати, накидати в ніч, в бердо, показали раз, я вже сама вже вдома все основала, навіяла, а потім поїхала до пані Ірини Гнатюк, потім училася з Євгеніюшем Марківським, i teraz, że думаю, już to ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Boga, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnogo ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzi przyszli pobaczyć. Bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu i starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy i w domu i pozapraszali. Tak ja bardzo zadowolona.
2: Kto następny?
3: Ja nie.
2: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna.
4: Ja pochodzę z Rohacz, z siejej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamą. No a życie, żeby nie pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było pradości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Mamy wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewać, lubię warzyć, lubię ludzi, lubię weselić się.
1: Jak zaraz weselacie Rohaczy?
4: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co w prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się, naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśnie, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
1: Eugen Markiewicz z Lidy, z Lidzkiego rejonu, jaki tam odnawiał tkactwo, zaraz czasowo znajduje u Polsce i właśnie on zawitał na ten fest.
5: Zrobiliśmy wystawę u domie mojej koleżanki Marty Bajko i tak samo z drugimi koleżankami po tkaniu. Wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U siebie tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność pracięgu tradycji, kap ludzi ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mający wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnowić i pokazać u nowych, współczesnych tkaninach. I tak samo kap jeszcze pokazać, że u małej wiosce na Podlasiu tak samo coś ci происходит, że tkactwo żywie, tradycja została z tym, no i tak samo jest druga wystawa. Tak samo pomagał dla swojej koleżanki Marty organizować wystawę tkanin ludzi, którzy żyją u okolicach tej wioski.
6: Tak samo to, co my robimy. Od 13 lat jeździmy
3: samo. To wszystko jakby wpisuje się w ideę naszych tych spotkań w tradycji tam po Majowej Rosji, bo to jest czastka. Rochaczy wyrosli z Majowej Rosji. W 2012 my tu pierwszy raz przyjechali, ale raniej ożywili jeszcze obraz tych rohulków w Rochaczach na malunkach. Dyska Ohulki dla Hanulki. Taki my wydali dysk w 2010, gdzie sobrali różne ohulki, pieśni wesnowej z Bielszczyny, z Podlasza i z Polesia. I na okładce tego dyska jest rysunek Mirosława Zdrojkowskiego, jak młodzież wodzi korowody, gorody, mosty, ty je robić na placu przed cerkwią w Rochaczach. To był 2010, a my w realność wrnuli to je w 2012. Pierwszy raz wodzili tu korochody i poślał, że chod w chod przyjeżdżali. I to naprawdę wielka podzieja była, bo odbywało się to je nie tylko w Rochaczach, nasza taja dzieja cela, ale tak samo w sąsiedniej wiosce Medwerzyki, Lewoszy, Mikuliczy i Rochaczy, gdzie było wse to zakończenie przy cerkwi z korochodami. I my tutaj w Medwerzykach to wse taki przystanek robili na to, jako pokazać tam weselne obrady w klubie i chodzili wolczebnikami po wioskach. No i to je wsio, jak baczym, żywe. Przedłużaje się, że można skracić bez znamia, ale tak, że my tu możemy być nie toż to głównymi organizatorami, a bólż, że hościma. I to fajno, bo po latach tego ożywle, jak wysiłku wielkiego, takiego dali przykład dla innych, co można robić i tu, w takiej wiosce, która już teraz cichutka, mało tu ludzi, a to też było kiedyś w szkole początkowej może 200 czy 300 dzieci, a teperka nie ma szkoły, dzieci to, że tu mało, chociaż pomaleńku kto to wyroczuje. To, że dziękujący takim inicjatywom jak świeta, bo prostora nie lubi to, że pustki takie, to wszystko odrodzaje się z czasem i tylko do wszystkiego trzeba wielkiego wysiłku.
6: I jeszcze jedną pieśnię dla gospodarów, gospodara i gospodyni zaśpiewają z Liroju Siergieju Łukaszuk. Do was specjalnie przyjechał, sam zrobił liru korbową i na jej zagraje, a my zaśpiewajemy. Oreszku, oreszku, pieśnia, jaka ja w Rochaczach kiedyś śpiewała się na pewno.

0: Ja nazywam się Sergiej Łukaszuk z Bielska Podlaskiego. Był mnoha chadów dyrektorem Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Zwyż 50 chadów kierował kolektywami muzycznymi, 20 chadów kierował chorą Wasiloczki, taki tam istnieje przy Domie Kultury. I potem 32 chady taki hurt Małanka. Kiedyś tam w 70 chodzie naigrał w swojej wiosce Hredeli taką żanczynu Mariu Omelianiuk. Takie pieśni ciekawe na Haworcy Bielskiej. I ja tak samo czasem dla Jaryny tam jedną, dwie pieśni na Burdonie zagraju. I tolki, no bo to, a cię pensjonier. A na pensji już o 15 chadów odkryw geny, jakie mnie mój baćka pierdał. Ja tym nie znam, no bo tak o tam coś tam zrobić, to nie było problemu. Stelarstwem baćka zajmował się, ślusarstwem, z Dunam był, pieczy i wsio. Ja het jak geny pieraniał. Ja w swoim życiu pieczku zrobił, jak tylko żenił się, to wybudował piecz kuchenną, taką kaflaną. No i liry robił, 6 lir zrobił już, 8 chyba, czy 9 huslał, takich, no, tam 9-strunny, ja 16-strunny, ja 2 harfy, takie niewielkie, ja liro harfu, to ciepiera kras w Małance, tak samo, tam żanczyna bucie, tam Kryśku przygrywać, 2 truby takie ja zrobił, no, Fionika w muzei, truba pastuchow.
1: A ось про эту ліру трохи розкажіть.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в опошній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То вже шостая ліра. Ліра корбова. То єсть такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смиком граєш, а тут гетую ролю сповняє гетей колесо. Я на тут колофоні і покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Єсть.

0: Ja czuję się no, taki, jak to po polsku każdy, spełniony, koli idę pro tu trochę, że nasz wysiłek włożony tu, nasz, to znaczy no, nasze studziwocko centra i tak samo wielka hurta ludzi z Polesia, bo do 2019 roku to tu z nami wse byli hurty z Bielorusko-Polesia. Od począwszy tu to Kamieniecczyny, aż kończajczy na Luninieczynie. I nie tylko, bo na przykład w 2019 tutaj był Warhan z Polocka, z Wolgo Emilianczyk, tak samo byli nasi siabry z Instytutu Kultury, taka grupa LAT z Sankt-Pieterburga. No, pośla był perepynok dwuchletni, koli tu nic one odbywało się. My wrnuli się w 2022. Tak nieśmielo ludzie po tym periodzie pandemii jakoś wychodzili z chatów. To my faktycznie tak trochę na siłę to je zrobili w 2022. W 2023 to już było, tak skażem, podobno troszkę jak teper. No może to, że szmatludno, no teper to już widno. Nawet współczesne mastactwo przyjechało do nas kuzawo tira, na jakim my wystupali. To ja to nazywam współczesne mastactwo. Bo jeszcze takiego w rogaczach nie było.
1: Wojtek Mieny Mielejczycy i Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. Robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, Rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu walek idziemy.
1: Będziecie gościej częstować?
5: Tak, tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wsiem wam, gospodaram, tkaczycham, który u was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na płocie.
4: Zapraszają do chaty, zapraszają na pokorę,
6: mnoga ja lata od nas.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Жыхары і госці Беластока маюць магчымасць паўплываць на выгляд гарадскога календара на наступны год. У горадзе стартаваў фотаконкурс, у межах якога арганізатары шукаюць найлепшыя кадры, якія пакажуць Беласток праз паўсядзённае жыццё, эмоцыі, непаўторную атмасферу горада. Ініцыятыва адкрытая для ўсіх, хто хоча падзяліцца сваім поглядам на горад, яго прастору. І пра конкурс кажа намеснік прэзідэнта Беластока Рафал Рудніцкі.
2: Produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białostok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza, na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie. Będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek. Po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim, by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
3: Ze swojego boku udzielnica prezkonferencji wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Agnieszka Brolińska-Skarżyńska rozpowiada pro detali udzielu w konkursie i jego znaczenie dla rozwoju kulturnego udzielu garadżan.
4: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powoła oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii.
1: Organizatory nagadują, że każdy udzielnik może dosłać od 1 do 3 fotografii w horyzontalnym formacie. To ważne. Termin podaczy robót do 14 grudnia. Lepsze zdjęcia będą uznagrodzone i wejdą w oficjalny garadski kalendarz Białostoka na 2027 rok.

0: Tak jak powinno żyć i tkactwo, nie tylko być muzejnym eksponatem, no trzeba obnowlać i technikę tkacką, uzory tyje, się wymagają wielkiej pracy.
1: Mój pradziec żył tut, w Miedwieżykach. I potem moja babka była w Miedwieżykach, a mój dziadek żył na Gołbowszczyźnie. I oni poznakomyli się i pobudowali chatę w Rohacz.
2: Miejscowa życharka Rohaczów Marta Bajko zladziła wystawę ruszników i tkackich stanków u siebie na podwórku.
1: I ja jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalną. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócić do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, każę budu tkaty. I tak teraz zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też to u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znaję, z kiedy ta przyszło. Ja сказала, ja буду tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robite. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kiń to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, budu tkaty. Ja pojechała, popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Ignacy, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że думаю, już to ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnoho ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzie przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu ich starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy i w domu i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna.
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siejej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamuju. No a życie, żeby nie pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było pradości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Majemo wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewaty, lubię waryty, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselać się Rohaczy?
5: No tak, no. I ma im do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co w sprawie soboty śpiewają, spotykają się, naszło się parę osób piewuczych i śpiewają nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśnie, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Eugen Markiewicz z Lidy, z Lidzkiego rejonu, jaki tam odnawiał tkactwo, zaraz czasowo znajduje u Polsce i właśnie on zawitał na ten fest.
6: Zrobiliśmy wystawę u domie mojej koleżanki Marty Bajko i tak samo z drugimi koleżankami po tkaniu. Wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowa na nowo. U siebie tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność praciału tradycji, jak ludzie ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje się dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mając wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko на віці і паказаць у новых сучасных тканінах. І таксама, каб яшчэ паказаць, што у малай вёсцы на Падлясі таксама штосьці праісходзіць, што ткацтва жыве, традыцыя застала з тым, ну і таксама ёсць другая выстава. Таксама дапамагаў для сваёй калежанкі Марты арганізаваць выставу тканін людзей, якія жывуць у акаліцах гэтай вёскі.
4: Таксама тое, што мы робім от 13 лет ездзімо. То ўсё якбы впісаюць в ідэю нашых тых споткань в традыцыі там па маёвай Росі. Бо то є частка. Рогачы выраслі з маёвай Росы. 2012 мы тут першы раз прыехалі, але раней ожывілі ще образ тых рогулькаў в рогачах на малюнках. Дыска «Огулькі для ганулькі». Такі мы выдалі дыск у 2010-м, де собралі разныя огулькі, пешні весновыя з Бєлішчыны, з Подляша, з Поляша. І на вокладцы того диска є рисунок Мирослава Зрійковського, як молодёж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули тоє в 2012-й. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося тоє не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левуши, Мікуличи і Рогачі, де був все той закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі, і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостіма. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут, в такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей, а теперка нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто то ворочується. Тож, дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить теж пустки такі, то все одроджаючи з часом, і тільки до всього треба велику висілку.
7: І ще одну пісню для господарів, господаря і господині заспіваєм з лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваєм. Орешку, орешку, пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Ja czuję się taki, jak to po polsku każe, spełniony, koli idę pro tu trochę, że nasz wysiłek włożony tu, nasz, to znaczy nasze studiowocko centra i tak samo wielka hurta ludzi z Polesia, bo do 2019 roku to tu z nami wsze byli hurty z Bielorusko-Polesia. Od począwszy tu to Kamieniecczyny, aż kończajczy na Luninieczynie. I nie tylko, bo na przykład w 2019 tu był Warhan z Polocka, z Wolgo Emilianczyk, tak samo byli nasi siabry z Instytutu Kultury, taka grupa LAT z Sankt-Pieterburga. No, pośla był perepynok dwuchletni, koli tu nic co nie odbywało się. My wrócili się w 2022. Tak nieśmielo ludzie po tym periodzie pandemii jakoś wychodzili z chatów. To my faktycznie tak trochę na siłę to je zrobili w 2022. W 2023 to już było, tak skażem, podobno troszkę jak teper. No może to, że szmat ludno, no teper to już widno. Nawet współczesne mastactwo przyjechało do nas kuzawo tira, na jakim my wystupali. To ja to nazywam współczesne mastactwo. Bo jeszcze takiego w rochaczach nie było.
1: Wojtek Miny Mielejczyc i Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. Robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, Rochacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu walek idziemy.
1: Będziecie chęście częstować?
5: Tak, chęście. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk z hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wszystkim wam, gospodarom, tkaczycham, którzy was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na plocie.
7: Zapraszają do chat. Wszystkim
6: wam mnoga ja lata od nas.

0: Galop!
1: Kap tu dałem.
2: Dręczy, dręczy. Trzeba horno połączyć.
1: Nie, ja to.
3: Tak samo.
2: Dajcie, ja.
4: Zobacz. Przeodnu mają dla panienki konopienku. Dla panienok tkaczyk. I pań tkaczyk. A z konopli to, że tkali kolisz. Konopielka to, że woloczebna pieśń. Studoju i skrypkę.